0: Ja, poszło Hanem. A nasz te bukur. Ja poszło w ty.
1: O, Bella Donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.